da vidio prvić. Mlade dlani tipaju ko da čutio prvić. Mladi ljudi hodio jak jer še nisu bili. Povej mi kaj sanjaš in povem ti kaj si.